Przyjaciel w dziejstwie. Wściekł za krok, brifają w sadziejstwie. Demokracja w dziejstwie. Wściekł za krok, brifają w sadziejstwie. Demokracja w dziejstwie. Wściekł za krok, brifają w sadziejstwie. Demokracja w dziejstwie.